0: Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci
1: Yeso!
2: Protančit celý